Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart.

0: Live-Harakiri von einem Japaner. Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart.
1: Jetzt hol doch mal den Beamer.
0: Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart,
1: Flipchart. Wo ist denn der Beamer?